Fitoki Soul City Mix. DJ Aliaș. Największy dance hit wszechczasów. Dance hit Radio City.